0: na widzie, jak to spełnia.
1: Tak.
0: Tak, jest to zwykłe.
1: Go ahead.
2: Showing it at 10-8. Set 9.
1: Good boy.